kaj boljšega, delat ne znal. Full cool, žur, špon, fans in mislim, too much. Mi smo full.

0: To je Kapris.
1: Kapris.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: This is David Guetta.
4: To je Kapris.
5: Številka ena na obali.
6: Številka ena na obali.
7: Kapris je za...

0: se.
1: To je
2: kapris.
3: Številka ena na obali.
2: Številka ena na obali.
4: I'm trying to play.
3: Kapris.
5: Številka ena na obali.
6: Številka ena na obali.